0: Ďakujem, pani doktorka.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Ahoj, otec, idem von. Idem k Lukovi.